0: 88.4 FM.
1: Lalelani bazalwane, uYesu usulwabangwele, bayojabula, babefika ekhaya.